0: gwiazdy. Czekaj, czekaj, stary, stary, myślę, damy to może mało brze. Ja to mały para.
1: SMS Jukebox.
2: Ne mijenje frekvenciju, ne mijenjaj dobro naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.